ti azina titar chap gi choy kak mayra ze kakang gwanda afigini ushena hufun pas mayra na agine pasaw kemer ba dara chigin chalana foku formana soxlar kozin gol chucho azat bagadu bak mayra ze pada azminar ba lamar kuvarman latra halan az irzin lin kai che latta akwal ana anda ka tuddi jibida ba ka tuddi chozo chalama kuvarman dam lilena az kolom umu ufimayra ze fita zia aktuk tazia kikkar tuk tazia chuk mayra ze sun suna an saninga litna ikoludu hala usna te ko chiviya batta arman daryagina khazin bel su ali khisu mai su hinli azin bel az sagin kazia az sagin kazia mambane ana az minnin junnu ku formana an junnu ku formani ka ana tutta chivira liya kombassa tudu hepa kombassa wul irikolo fogo wasa wul kolo irikolo fokani funkat na tin funkat mai digena furkat mai digena ma hinli sundu nama ni fomai maza kakanga ahalam umbio nikai tutu chivira mambasa foka suli sunde ak ministre nkai sarat doktor az tap telezina te usulin jogata kai tuk de maria ana palira pomai makana madia az fitazia fitazia nu simar ngolla su evak mini ana ali tok masira su lam sok katrika ali tok masira ora az fitazia ni akwali kai lina anme ali jogata kai tuk de maria palira usimay man jamen ke sok lazira as minnana ba hali yal mayman ba furutna hin a chambu usimun jameni lina anmige kimbo kimba as puma mi pamia samay mun gol fokasi utap na mana yaman mahamad sale isaka diar nam tiana sesu wana minana nika trangta tew agi payana huru pombi minana jvul furutna as chambio palira cholen ektu de mera furutna ete furutna etu ngana sigarter ma milisunda abara ek ministre mege sar doktora yamana mahamad hamid amad nam tena pomair pom furudara ni lamar jivichicho ni lamar hin jonsuna arba tu de mera palira hinga fasi chichodira nige lamara na ase pusen katimai ni lamara njidaka tuko tazira Pwema mbasa ni kidak. Pwema makana maria. Ulima doktor ya mana polivalang unazana al-Najar. Nika ngumursal tanini. Pwema kana suli sundu una malufun sunda ni sunmairana. Sunu ikwal tazigiyo. Kai tukdu maria ana ipatita. Tato nimba pye mai se mai. Ani suli sundu ya ministri nga sara doktora ni sumaisu wan chol tanda tae kolona. Ni suwa list jogata kai tukdu mai residan mai kai hepatitis da tamai tukdu mai suwana saye usar songa ni tukdu eleugina mai suli jogata kasina na malfunani mausuwana kwal anta sigi karangin ni ya equal tazi ko tukdi asina ni pomam basan na kidak sabirim yami telem guys chomanan wanda mu simome anan ho irin ex mama fadin wani nam ti so le ko la sunni ay humu guuna humay anin samay ran hin tagira hin ta ngot kan tulmay disu technicien ti so le ko lo